0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sveže, sveže, na anteni.
3: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.